0: träffa er.
1: Aha, jesz, szalom, jesz i ton polani?
2: Tak. Ma? Simacki.
3: Simacki.